0: Danny, you've gone absolutely stark staring, raving mad.
1: Astronaut w wietru, odlicznie. No, gramy. 1, 3, 1, 2.